Xiao Łódzki mógł z dziolmi suchty tym szachciola mał. To pielin czuwkola, ale mi piwiele liegi tam dał. Wow, tu ham obdu za ołton, młody min ochcolo tu. Wolę kam ja warala kolokom, wajwit on wiedź.